si ɔkɔkyerɛ deɛ wonya ɛyi kora wente kora ne naboa aso kora no kamsia wode kɔ adwuma kora ɛnyi no deɛ woka guu so deɛ woka